James Blunt. Dva posta, letny jędrzeczan, wulkotny wuswuma, 6 godzin jedna dzieje, a jestem za juriat, hudzimnych kłoszczenko, hacz dosedem ich, kisz mezdrujem te sztuty, wumiocy dale wudo spełnia. Hudzimnice, eski sneoki!

Tomasz, Midomlust, Nadol, Krutko, Dobedel, Knasedomie, Bonchance, Eddie, Speva, Zuvi, Marcherol, ja nie wiem, hat stoprawy, uprawy, moja francuszczyna, je, grauoczywa. Czera bichu oni tu soszczom, bez prywiny mistrze, koparja, Dynamo, Dreżany, z testowy rób, przeciwo, wyszemu ligisty, budysa, budyszin, haj, przetwiacacz, citysac, przyledowa, remi, jeso, rana, wynkec, mynkec, wódce, z 0-14 za Dynamo Dreżany rozsudziło. Maj to by tużto rotów tam padnęli, kopar jo profi o jo Dynamo, su tyś potem jeszcze trikowe zignirowali, a tużto rianych dożywieniu wobradzili hoszczom, wasze młodym hoszczom, kiż su se dojeli do Budyszina, a wasze su pokazali też na wasze tu akcję, szako możachu se hoszczo losy kupić, a se wudobyć od profiu zignirowane triko, wunoszk daria swojby byłszeho rajaria Budysy, kotryż by zajszły tydzień przy kitesurfowaniu na Rujanach zniezbożił, a zemrył jeho sydnaczletny syn raje dale za Budysu, a tu już su czera mieli wosebitu akciju, co tyś jeho poczeszcza a podpieraja swojbnych a szitkich kocisz sowonia pracuja a staroszcza. Przecież chodzi piatna, czy jeszcze je chyba knuweho, na co możemy so weselić na naszych honią w użyskich rajniszczach. Jan Rea nam to do nam rozprawia, ma sportowe pokiwy sprzyjotowane za nas w serbskim rozwosu.

letanišću. Vujki hok a tok dłonicy su poni napjatosć, a ryż potom letadło, kajż planowane nie startuje, no to była ja dżici nemione.

0: Do Njebelčansko wjesnanosti wotmeja so 6. septembra, aktualneho wjesnanostu Andreja Bulanka, 1. augusta z zastojnstva uwjazaja. W budyskej sprawieni kupieli płacza wotnitka nowe prawidła. Dzieci, hać do 9 lat, smidza kupiel jeno już z dorosczenym opytać. Wot 10 lat je puanske znamieszko brązy trybne, wot 14 lat przydatnie w upokaz. Po zatk za zmienu domiaceho a kupanskeho poriada sú přibiraci konflikty, kajštejš vospět strašne situácie přes pobrachovace dolad staršiju abo špatne puanske kmanosče. Znova zavedže so tarif za hosči, kociš jenož dopodňa pšindu, dotalny popudniši tarif hižo neposkyča. A to bych u naše dženzniše povješče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hoj rano zaha, jako jest wunschko skadżało, smo Jakub a ja je jeszcze wuladałoj, ale miestem dominuja mroczele niebio, a tak dżęca tyś wostanie, przy tym pak zwecza tyś dale sucho, hakle wieczo mowo so z blakami podejszczuwać, toszo przy temperaturach z lochka wyższe 20 stopniów, jutze przy podobnych temperaturach dale pomroczeno, wotrania dżo przypunia z dalszymi spadkami.
2: Krótko a słodko na drach, je wszystko swobodne. Wyska, co żadne nie mam, za was poskytku, tuż dobru, aby jest tu jezbu pekary na żywoto dowola, gdzieś kuli chcecie.
1: Serbski rozwóz.
2: Rady przed co sobą zapiknąć, to wiesz, że to zostanie, nic je noż na drodze, ale też popuczu. Aj, we Łużycy, co je nowego? Serbski rozwóz was rady informuje, 4 mięśnie po naposledemich, a k tomu jeszcze dobra serbska huczba, Józefina Brecznadarec nam zaspiewa.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Gina. Krzeszczan alias James Mück. Mück, gobo złotych czasów, a za szulorio, a wuczorio, sa też złoty czas zapoczynał prózdniny.
1: Nabożne słowo.
0: Ma pecz męczino dosedemich, Katka Bajerowa, Spanczic Skokowa.
2: Skończnie su prózdniny. Tu te wieselo, pak jesi tyś nikotr szkuli rozżonowanie w bistrwani abo szuli żadawo. Praszamy so, ty widzimy so zaso? Budzi nasze przeczestwo w obstacz? Szitko ma swój czas, a je jonu nimo. Nadziamy so, zo to nuwe, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kun swojego żywienia dojśli, z doskończnym rozżonowaniom. Czeka tyś potom, niż to nuwe, hiszcze lepsze na nas? W Biblii czytamy, zmuży wiecznost wszitko, štož sme na zemi doživili přetrychič. Tola jenož, gdy sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja sem zdroa stače a živinje, štož do mne vieri, bude živy, tež, gdyž je vumrev. Přečestvo k Jezusi viečne džerži a je kľúč do krásneho přichoda. Pošče svoj přichod do Božej ruku. Potom nie trzeba cię so wonion starościć.
0: To praj Katka Bajerowa z Panczic Kukowa na doku a zamówitości tamniejszeje farskie wikarie.

0: Ty mi zatraszne falujesz, śpiewa Katrin Lipsyna, a to na sobocze. No a to budże tun, aby tam praleć, ach, na sobocze mi też dundak faluje. A to je zawieszcze wieso prawie, a chcemy minęcy z dundakom so dżęca raz podać. Do wosebitego rianego proznickiego dożywienia lubi dzieci dobre rania, dżęca może czesorinie wuspać, a przychodne szyszniczy do tak a tak, jeli wa potom raz wastoczka podleczy, a chcecie waszu stwu, albo też kniżne polce zrumować, to mam za was pokiu sztuso przez riane serbskie a niemskie wodpołożone dzieciace knihi a też ry. Wieseli. Za to poladamy mianowicie do nowej szulskiej biblioteki Pančicach Kukowie.
1: My przedso prajemy, że knihy witane są. Wiedzą my też ladamy na to, że my nie mamy od samsnych knihy przewele, ale jeszcze tak daleko nie jesteśmy, że to przehusto prajeć możemy. Przedso ladamy też na stał tej knihy, ale kajż prajemy ladamy na to, że my jeszcze nitko mamy wiele darnych knihów, wiele knihów, które jsme dostali od starszych, od dzieci, od koleginów. Rade są knihy witane.
0: Praj nawoda a direktor Pančan Kukovskeje šule Aleksandr Kozak tola snano so tež hoče, abo zakvadne šuli ve vaši se přestajki dariki vjesela, prašiče so celi jednore raz. Štož, tež pomha přečivo vostuđe su eksperimente kuchni. Jeden tajki su dobyčerio varenského vubiedžovania varíme s Tomášom, minulým týdženiu ve Velbiku startovali a nedám vám dundaku. O tým povedáme, najprv pak nechce zaspieva skrutka Jörg Weiselberg, Madlena, 7 hodin, 19 je.

0: Ženie bez hudby, Ralf Umiborzi. Sedam hodzin, nevedom, dževeč a cicečije. A z dytkom 12 seda Wužica przed telewizorom to wusowa minuce Hornjoserbski telewizijny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakube, szako ty przez wusowa nie wiedziesz, na co das minus obeselić.
0: No aj, niekotre temy sme tu serbskim rozosu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach sme jury przewodzili, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod wopytała, też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosu hiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczowałoj, kolesowałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szakie prini dżyn licznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jednisz so woczerstwe a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakubanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hač serbski gimnazij, Radvorska zakladna šula a dalše šudže so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastupirjo žadaja, kotre ideje maja, falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venuječe. Dom na posto namjesče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebi, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tuton mesac svoje 70. narodnine a při všim, kaj se prajo, Matejo, je hač do džencnišeho jenož tak ništo kajš torzu vostav, pa takim tvarjenje, kotrež nije so ženje tak pravje dotvarivo. Planovane šak bi, nije dvojce tak vujke, kajš je dženca znajeme. A tvar by v šmiatkach povojnskeho časa nimale dospolne zrešil. Simankec bratraj staj archive Rjabavoj a nam dženca ve vulatku o tem nadrobne rozpravjetaj. Dženca 12 MDR Televizii Vulatko.

0: Sida Mädchenu po Osmiche. Chcemy przez kopań zu ryczyć zromadnie z Matejom. Hoka porażka tobie, no zaśu punżelu za niemskie narodne mnóstwo. Kunc w 16-kowym finalu hać runież. Zakończyć u skupińsku fazu na prynim miestny. Pichu se medie z wujko dziela przez jedni. To nie by żaden szwa klipy hać 2018 albo 2022. Matejo, podpisasz o tak?
1: To ja podpisam. Hej. Tutem nowym meczy modusu Svetoch Mistrzostwo A z Curaçao skupinie quasi nie se mógł zreszcić. A porażka przeczyło Paraguay. Tutem stilu, no to nie możesz ulicę hinakać w oblamaży ryczyć.
0: A ja to dla byśe se porietyś wieczna ekspertu przez jedna. Woła, obo woły. Dobja, so, kulecz, wiatsore.
1: Oj, niżozemski trener Ronald Koeman je nedom po porażce przeciw Maroku, što je definitivny hinejší level, hač Paraguay, pokazał, kak dže a ručo stupił. To su se Niemcy eksperča tež od Nagelsmana žalali, kištre je porje, najprve raz na tom był, so chce dale činič.
0: Ale čera vozi by so potom poest, Nagelsman zastanie DFB. Pyta za novým trenerom a runočasnej bepa kýža prene mieno, no, favorit jasne.
1: A tun reka Jürgen Klopp, ja se myslu, so netram netko ulce rozkvašč, štuto je, eksperča su se jeho žalali, DFB so přizamknie, Klopp je tučasne za Magenta TV, experta při šelkých rach svetoch mistrzostvo aktivne, a zajšve noce je live opodstatnio, je zaso natankovane a zvolnivo zastanstvo trenerja Nemského národného mužstva muži pšeuzač. Cele fix da vieci ešte nie je, však má ešte zrečenie z Red Bull Bežo, jako Global Head of Soccer, po takým svete daloký šéf za otriad Kopańca, ale ja som si kytro vieste, za to žiadny vulky zadžiuk nienže, zo budú zamovíči pola Red Bull následníka namakač a zo budú sa Jürgen Klopp preda alebo požišo tiež ako nové DFB trenor predstahič.
0: Praj profet Matej, alebo tiež koparský expert, aké seš. A ja potom nádži o mne Nemsku zase do kruha najlepších koparských národov vedže. Kajš sa to poprom svúša, kaj sme to tiež zajšvých liedžesatku takhle tiež zvučení. 9:58 z Matejom som porečal vo přichodže DFB, respektívne štúbuče národné mústvo přeuzač. Klopp, ja ešte přemyslu, Streich napríklad by tiež kandidát, kýže tiež experta napríklad, no, pola CTF.
1: Ale to so, Klopp tak jasne menuje.
0: Aj, abo, ja si myslu, všetky porce na ne pokazajú.
1: Oni šo spýtajú.
0: Tuká môj na kúže pat na to. 10:58.

0: show.
1: Andreas Beking nam zaspiewa, a doch chcemy dźensa raz przez wulki hat pokuknyć nic pak na wulkie svetowe mistrzostwa, ale na USA, kiž woswiecza dźensa 200. rocznicu wozywienia swojeje niewotwisnosće. Tutun dzień wobladuje so jako datum nastacza kraja, byrnisz neodzi so to poprawom takle cyle krucze riec. Ale jasne je, z deklaracją niewotwisnosće so cinacze założenskich kolonii oficjalne wot brytyjskie wotreknychu. Tola za wujkim zromadnym swiedźniom cywo kraja to dzieńca tak nie wupada, przejara je kraj patrzeny do republikanskiego a demokratyjskiego lewa. A aktualny prezydent Donald J. Trump je a jeho knižostvo tyž ničo za to nečinite kraj jednočič. Snač so tu iš rune dženca. Protesta hybna Bob Dylana The Times They Are A-Changing ze 60-tych let bole jako narodinska štučka za kraj hodži hač nekajki nekane svedženski spiel. Tuž nech nám zaspieva Bob Dylan tu serbským rozhlasu. Vyšší postaliet USA, Jensa Vosvieča.

0: Aj lubię ci dobre ranie. Dzięca sim se wulicowa do Wielbika. Tam mianujcy są ze mną zromadnie, bo są dzieci do wieczeriu, kiedy są w ubiedzowanie warimy z Tomaszem płomienia dobyli. Warenie z Tomaszem każde leto highlight budyskim Wielbiku, a to ryka za smierdza dzieci z szef-kucharem Tomaszem Lukaszem zromadnie warić. A wieso syda dzieńca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest je szef-kucha Tomasz Lukasz upytał dzieńca kukowu polioku z łososom. Jako wonu jecz zawiruje kokoszka cerulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potem mała słodka jecz, potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najpierw szyl, poradną czapku na ołu dostali, dla tej higieny, potem też falu oko brucha, a nitko dzie do kuchnie. Tam są wutre noże i już przygotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladasz ojo, co osobu czynili? Duma kuchni, ty wasz krewio?
1: Nie.
0: Kad to duma po nas kuchni bieży?
1: Po nas duma kuchni, drudy moja sotra bary, mój nan, ale ja nic wola.
0: Juliana, unrudny praj. Twoje braci, kiedy ty byś sobą zauzy, możesz ty potem szlipy za nią warić, albo ty prajwa, to może tu ty mogłeś nauknąć.
1: Może ty mogłeś nauknąć, eigentlich.
0: Co one raczej kuchni, tak jak ma dzieci nicze, znamy ty ze swojego, albo co one raczej jeszcze?
1: Ty kanca albo babu, ale wari hauptsächlich jenż papa.
0: A Adrian, pomyślcie, mamy ty jeszcze trudę takie, kusisz to krać, albo tak?
2: Hej.
0: Co to?
2: Ja trudę takie, gdyż ta zupu wari przyniesam te tomaty, a juszku.
0: Na co se ty dzieńca weselisz?
3: Na co? Gdyż tu sama ty nieszcza czynisz, ale hewak do mama czyni. Albo papa.
0: Co ty znodere możesz?
3: Krać.
0: Krać, no to będziemy niekiem si ubladać. A k ubiedzowaniu warimy z Tomaszem słysza scenie tej sztun redaktor, ki si to sobą umysli, tutun quiz zosyła, możesz dobyć. Szefredaktor pomija Peter Schota, jeda to tak, że so dzieci uprawdziło tutun ticket pola szef-kucharia Tomasza Lukasza Toraja. Zwodkie dzieci su, ki si dobyli?
4: Na kuzie pracowanie o to Toraja. Mamy kuzie leto oko 100 przypisów. Ja nasze ubiedzowanie szeszło za nasze pomiary arabele. Leca su te dzieci z Radvoria, Pančic, Kočin, Dvotrova, aj, azo popravam se, s cove Užice. Dobovoj staj dvije holce a dvaj holcaj, a kuži od njih smješće potom takrat sjeno dalšo subušineš na tovarenje, tak za se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukašom omađen menu navarja, a potom

krótko do cibedlki na dziewicie. Pundzie do hakle bietak daloko, jako suso pecz wulke jezare, wużiskie jezariny zromadne wiedli, romadze wiedli. Po szitkich możesz po takim pospochi czumakować, szitkie su z kanalom zjazani. Kajki to ważny krok teża za wużiski turyzm, to dla lidmasztu dopamina so na zuby niewieski. Na dniach jezoru 137 čibeskov, dokvadne je fuk z leta 1924, viace ač 25 tisac ľudži, meznimi vele sábu, je domiznu zubivo, dobeše region opuščič zomoli tam vulo vudobivač, brunicu vudobivač. Potem spomina tež kniha Franka Förstera Verschwundene Dörfer in der Lausitzer Kohlerevierregion, kajž žili ľudové nakladnictvo domovina sú pred krótkym hakle předživane nové štvorty nakvat vozjevili. A doporučiť môžu blížacim sonitko započacim prozninským času a tiež dovolovým času se končiny raz sami odkryč, zo molitež se svojbnými a nadžiomne sa blížacimi turistami vo tutej tematice besadovač a ich rade informovač. A kaž prajne, so dženca tiež rade na koleso švikneč po vúžiske jezorine po ječ, tiež rade dovolovým času, krotko poci bilki na dževeče a dalše pokive. Mam nedom za vas tu serbskim rozvosu, najprede kaž prajene na koleso švikneme so romadže s Ištvanom Kobelu.

István Kabela, jedzie sam do Wóżyskiej Jezeriny. Rade może, czy je obszitym podpierować, albo rade, co też dżęca szicy zromadnie. Na konopie sydnycz, gdyż ryka z dybką 12, MDA Wulatko Wusywa. Honor serbski telewizyjny magazyn, kaszprajne dżęca 12, radio. Potom podżesaczych, pomawu hasnycz, a 12 telewizor zapiknycz. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Wosvieči dżęca swoje 5-letne wopstacze. Wot popodniu Sztyrioch zahudzi tam kapała Horiany. Wot wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawni probu a wotczyny dery miecze. No, bo tutaj jest o tyż. Wieso postarało team dniowej ladanie karity. Dale so w Kruščicach jesuje dżęca ze swiedzeniem zażnych neplo na weselic statok u Kruščicach. Dżęca z poczatki je popodniu dwiemaj, tam zmija skakanski rot, samodziewane pomfrytki, bozanku bu bożenku, to je niekaka nuostka, to są čipne, a wieczor syda potom hudźba kruščanskich muzikantów. Dale so w Nowej Wiesce hesuje konc tydzenia, maja tam minucy wiesny. Svejdzen czera hižo su započili dżęca, dże dale dwiemaj potom z tak menowany klub olimpiadu Sztyrioch z dżičacym svejdzeniom, a pod 8, co za so hesuje, sče na reje witane. Jutce potom ranče piłko, so wie nežu do podnia, na pojednačich, a potom so przyzamknie po podniu cioch svojbne popodnio, a končny program su tež przygotowali. Kulturna zahroda Budyšinje przeprošuje dżęca za so, a to wot na po 8 tunkroć zaraje tam Lila Despoj trio na zahrodze przed serbskeho ludowego ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz.

0: Hač drevoni tež přečel jo su pěskice, serňany a rožantno, što maja tute vesky zromadného šitke cí, su s pomocu spichovania přitym něšto za vesnu zromadnosť na noj stajč. A Mati Gisbok nam nětko raz ich projekty předstají.
1: Najwiecze tłaniszczo maja we Pieskecach przy Sportniszczu. Tamniejszy dołastwo dom, so iżo 5 lat, krok po kroku poręczy, kajż człon wiesno dołastwa Fabian Koring powieda.
2: Ja zapeczał z cichu, potom z naszymi sanitarnym traktom, potom smo elektryski rum ponowili, potom nasz wujku żolu, a netkole mamy wunkonu fasadu, a finale je prede Ujko zakoda, mamy jeszcze jednu cyszku, gdyż możemy zaso zacić ludzi jacne, co poskiczyć.
1: Dotal su we Pieskecach z pomocy towarstwa Honio Wuziska Hola a Haty 80 tysiąc euro spichowania dostali. A dość pomocnych ruku we Pieskecach też maja, tak Fabian Koring.
2: My mamy 70 sobuczłonów naszym sportom towarstwie, a myśmy te jara hordzi na nich, a wesoli, że tutaj przeco zaso czas namakaja, nam upome, a mianujcy z wielkimi firmami nie możemy to zapłacić, te 20 tysiąc za każdy projekt dostaje runę tak za material, a ta cała praca, ta wizo na ramionach naszych sobuczłonów so rozszerzy.
1: A z Pieskec dalej do Sernian. Na tamniejszej Swiedzinskiej Wódce je sernianskie wiesne towarstwo runie przy tym swoją kielu czaru zuporedzić. To runia z pomocą regionalnego budżetu towarstwa UHTL, kajż wiesnan Andrzej Kuba powieda.
3: A je wszystko dobi najpoźniejszo sreć augusta gotowo być, a w odliczeniu być wiesz też. A to są nam wiesz o dere chodzi, dokiż mamy od 7 do 9 augusta na wiesny Swiedzin planowane, a z tym budzi to z dobą zahajenie, a je te kielowanskie czary.
1: A naposledk dalej do Rożanta. Na leżonosci tamniejsza gminska zarada poręcza wiesne towarstwo z pomocnikami runie towarstwu Rumnosć, kajż Tomasz Szota powieda.
4: Baba je przyszczynach, w obmęc zase ponowene, tamtyż on skoncone bo na wierzu mamy mo wulkotne platy, kotrež nam tun harukus zesrebaja, štože nam jara načuješo, a ja špundono išče dostane svoje pšestrin.
1: Hač do konca julia chce ta vorožinča hotovi byč s projektom.
4: To šo neke buče na kužipatku srinčo, a odpola tioti tam pravi dvonišo snano samo juno zamiesac převeš kus jene zetkano, zase jen može veľsú kus dorečeč, jene pivko, jene vinko, jene limonadu, hromadžu upič, celé jednore so pravi dvonišo zetkač, ale snano so radži.
1: No a dež šice dali za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Pieskecach, Sernianach, aber ke štule voroženče, za viesnu zromanosť sú projekte na kužde pat vulke vo bohačenie.
0: Mati Gisbok je nam predstaju ci projekty, kiž su dostali spichovanie přes regionalne budžet towarstwa Hornia Wóžica Hola a Haty. No a všetkým pomocnikam přejeme tu, tuž dále, dobre poradženie při všich zbytných dživach. S tým je 9 hodin a 7.20 a nám netko zaspieva Malina Matikec, Doliva, abo Doprava.

0: z dypkom 12 syda Wužica před telewizorom to wusyła minuce hornjoserbski telewizijny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to czy wieru, Jakubie? Szako ty przez wusywanie wiedziesz, na co da smiemy sobie weselić.
0: No a niekotre temy smy tu serbskim rozosłu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziłania nasza wies ma przychod wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziłaniu Fichkona smy rozwosu hiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filipaszka tam draczułałoj, kolesułałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szaki je prini dżyn lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwe a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakubanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hač serbski gimnazij, Radvorska zakladna šula a dalše šudže so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastupere žadaja, kotre ideje maja, falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venuječe, dom na postol namjestče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tutun mesac svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Matejo, jechać do dżęcniszego jenosztek niszto kajsz torzu wostał, po takim tvarjenie, kotryż nie so żynie tak prawie dotwariło. Planowane szak bie, niedzie dwójcy tak wulkie, kajsz je dżęca znajemy. A tvar by w szmiatkach połyńskiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku o tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca 12 MDR Telewizji Wulatko.

0: Stubel Virio. Gak ciężko je. Jadwiga Auresowa.
1: Rodzina Wenkec. Dzibę Czodzin. Pecz a postaje.
2: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Katka Bajerowa z Panczyckukowa.
3: Skończnie su prozdniny. Tutaj wieselo, pak jesi tyż nikotr szkuli rozżonowanie w bistowani albo szuli żadawo. Praszamy so, ty widzimy so zaso? Budzi nasze przeczestwo w obstacz? Szitko ma swój czas, a je jonu nimo. Nadziamy so, zo to nowe, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kunc swojego żywienia dojśli, z doskończnym rozżonowaniom. Czaka tyś potom, niż to nowe, hiszcze lepsze na nas? W Biblii czytamy, zo może wiecznosć wszitko, štoś smy na zemi dożywili przetrychić. Tola jenoś, gdy smy z czasom poczak Jezusi nawiazali. Jezus praj, ja sem zdroła stacze a żywienie, štoś do mnie wieri, budzi żywy, tyś, gdyż je wumrył. Przeczestwo k Jezusi wiecznie dziarzy, a je klucz do krasnego przychoda. Położcie swój przychod do Bożej ruku. Potom nie trzeba czasowonią starościć.
0: Dobraj Katka Bajerowa z Panczyckukowa na roku, a zamobitości tamniejszeje faskie wikarie 4 do 10 je.